jaja wiaża, a Józefa je ruszon. Usypka na dzieci jest parisia. Usypali z mapa moją obskuradę.